A dzienniki w studiu Radio Racja pokazuje 10 chwilin na 7 godzinę w Polsce, na 8 godzinę u Białorusi. Poczęliśmy ranicę z racji w poniedziałek 13 lipienia. Nowinami zaigrał i zaśpiewał, myślę, że to szmat kogo obudził hurt BN. A pro co będziemy mówić w ciągu pierwszej godziny naszego ranicznego informacyjno-muzycznego wypusku. Między innym pro polityku, tak samo międzynarodną polityką w naszym regionie, jak mieniaются odnosiny pomiesz dzierżawami, pomiesz krainami, odwiecznymi sąsiedkami. Tym nie mniej, u polityce nie ma niczego postajannego. Jest interesy u nasz czas, tut i ciapier, pra doczynienie Litwy do Białorusi, do Białorusów, między innym będziemy mówić, ale będą ci ekonomiczne nowiny. Думаю, что стали я слухачи нашей ранішней передачи на белорусском трансграничном радио «Рация», ведают и ценят передачу Яны Запольской «Бизнес и финансы». Она, как обычно, о полове годины. Там шмат корыстных информаций из галины экономики. Ale będzie i lekcejsza tema, dzisiejszy komentarz dotyczyć badaj najbardziej popularna wśród Białorusa u świata. Ja mogę nawet ryzyknąć, że może i bardziej popularna czymś wielik dzięki kalady. No może Nowy Год jeszcze tylko bardziej popularny, ale przynajmniej to jest świata, jakie teraz oznaczaje, kupalnie ciągnie się wielmi, wielmi długo powodle dwóch kalendarnych stylów, starego i nowego, poczynaje się gdzieś u 20 czyslach czerwienia, a u niektórych miejscowościach czy w niektórych krajach, kiedy jego wzięli z sobą białoruskie emigranty, i ciągnie się i do połowy lipienia, tak że amal miesiąc odznaczajem kupalle. No, śled tut przygadać, że samaja mirnaja, samaja drużelubna pieśnia Kupalinka była pieśnia i protesta 2020 roku, jak nie dziwna. Ty komentarz na kąt tego świata, jego znaczenia dla Białorusów prachuczyć naprzykąd pierwszej godziny ranicy z racją.

przyczyny i oczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy.